spicia kataśka, ajpag jałara ta chiciarka, dupyniu kamczych uczakunata majjarka, muszukał sajta kurka.